Nikt, kto poddał się cielesnym pożądliwościom i rozkoszom, nie jest godny ani przystępować, ani przybliżać się, ani służyć Tobie, Królu Chwały. Służyć Tobie jest bowiem rzeczą wielką i budzącą bojaźń nawet mocy niebieskich. Jednakże dla niewysłowionej i niezmierzonej Twojej miłości do człowieka, bez zmiany i prawdziwie stałeś się człowiekiem i stałeś się naszym arcykapłanem. Jako władca wszystkiego przekazałeś nam spełnianie świętej czynności służebnej i bezkrwawej ofiary. Tylko Ty, Bogu, Panie Boże nasz, panujesz nad wszystkim, co jest na niebie i na ziemi, który jesteś noszony na tronie cherubinów, Pan Serafimów i Król Izraela, jedyny święty i święty spoczywający. Przeto błagam Ciebie, jedynego dobrego i

Bogowi jest składającym ofiary i składanym w ofierze, przyjmującym i rozdawanym jest Boże Ciebie.

którego niewidzialni niosą zastępy anielskie. Alleluja, alleluja, alleluja. My, którzy cherubinów tajemnie przedstawiamy i życiodajnej Trójcy, Trójświętych,

świątobliwego Bartłomieja, arcybiskupa Konstantynopola Nowego Rzymu i patriarchę ekumenicznego i wielce błogosławionego Sawę, metropolitę warszawskiego i całej Polski i najprzewielebniejszego Atenagorasa, metropolitę Belgii i egzarchę Holandii i Luksemburga, niech Pan Bóg wspomni w Królestwie swoim w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieku. Przez Boga chronioną Ojczyznę naszą, zwierzchnię jej władzę i wojsko Chrystusa miłujące, niech Pan Bóg wspomni w Królestwie swoim w każdym